0: Original Mix, members of Mayday and Cats and Dogs, and Waz Lozowski.
1: En Beat 100.9.
2: Pacienti, jesteś cały czas.